0: wiesz, ty darowuj na czas, spodziewając sumnymi oczyma, wciekajesz, chowając się.
1: Zejdziesz ty już dal, bez wiery, дивляючись, без думки, ти думаєш фальшиво, посміхаючись.